0: Zet er af op Domo via Radio Elmo. Radio Elmo.
1: Radio Elmo. 99.1 FM.
0: 99.1 FM.
1: Radio Elmo.